0: Gnój wyrzuciłeś?
1: Wyniosłem.
0: A kurom to ty nasypałeś?
1: Nasypałem.
0: A freali żeś zatankował?